Jesse, makuphi? Elelo ni hetucha, wira, ni pau no matenkacho, ni nani kavihera, o tenkacha mumeru o numeru. Ni hetucha wira, kula numeru, ni rina munuelo o virikana. Ni nkala ni mapuraya, ngina ni pau no matenkacho. Bano ntwen hokolo sere wa mocha ni mi, ni pau no matenkacho, ni nani kaviherera, o tenkacha mumeru, o mumeru. Ni pau no matenkacho, ni nani kaviherera, o tenkacha mumeru, o mumeru. Nteko, wowani.